0: Radio 98 FM. Piotr Grogusz, dzień dobry. Jest wtorek, 8 dzień września. Za chwilę minie godzina 6. Zapraszam na serwis informacyjny, bo warto wiedzieć, a później prognoza pogody.
1: Co najmniej 6 osób rannych w Kijowie po rosyjskich nocnych atakach. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordu. Koszmar Ligi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i że nie ma już zagrożeń na polskim terytorium. Wcześniej apelowano o czujność, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie, poinformowały władze miasta. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówił Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy się spodziewać obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBeja, giełdy kryptowalut, poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka przegrała z Chinką Qin Wen Zhen 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do kolejnej 8 wygranej z Zheng w ich 9 pojedynku. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
5: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
6: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka. Przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
7: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super. Cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open. W 2022 roku przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A dziś będzie najprawdopodobniej ładny, słoneczny dzień. Zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna 27 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Mimo wszystko rano jest chłodno, więc warto zabrać jakieś okrycie na plecki.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio. El Radio.
0: No to jeszcze raz dzień dobry. Piotr Grogusz, kłaniam się. Wtorek, 8 września. Imieniny obchodzą dzisiaj Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina i Wiola. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta, do których wrócimy troszkę później, to Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela i Światowy Dzień Fizjoterapii. A teraz zapraszam na program Bliżej Ciebie, w którym usłyszymy małe podsumowanie tego, co działo się wczoraj, a także dowiemy się, co będzie działo się dzisiaj. Do godziny 6.30 spora garść informacji. Zapraszam.
9: El Radio.
10: El Radio.
9: 98 FM.
10: 98 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W prokuraturze rejonowej w Rawie Mazowieckiej wszczęto dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Chodzi o błąd, do którego doszło w jednym z prosektoriów. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, chodzi o postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, które nadzorowała właśnie prokuratura w Rawie.
2: Prokurator zarządził w toku tego postępowania przeprowadzenie sekcji, a samo ciało było przechowywane w prosektorium prywatnej firmy. W tym samym czasie prokuratura rejonowa w Skierniewicach prowadziła postępowanie w sprawie znalezienia ludzkich szczątków, które najprawdopodobniej należały do żołnierza z I lub II wojny światowej. Zwłoki te były przechowywane w tym samym prosektorium.
1: Skierniewicka prokuratura wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza.
2: Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
1: W związku z tym w rawskiej prokuraturze wszczęto dochodzenie o znieważenie zwłok.
3: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: 47-latek podejrzany o serię kradzieży z firmy, dla której wykonywał usługi transportowe, został zatrzymany przez łódzkich policjantów. Do kradzieży dochodziło w lipcu i sierpniu.
2: Sprawca działał zawsze w ten sam sposób, wykonując usługi transportowe na rzecz jednej z firm. Podczas postoju pomiędzy magazynem głównym a poszczególnymi sklepami oraz podczas rozładunku, po pokonaniu zabezpieczeń dokonywał kradzieży przewożonych artykułów.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Analiza zebranych informacji pozwoliła ustalić podejrzanego oraz miejsce, w którym przebywał.
2: 47-latek był kompletnie zaskoczony widokiem stróżów prawa. Tego dnia mężczyzna kierujący samochodem dostawczym, nie zdając sobie sprawy, że jest obserwowany przez policjantów, nagle zmienił trasę i zatrzymał pojazd nie przed punktem rozładunku, ale przed miejscem zamieszkania.
1: Został zatrzymany, przyznał się do kradzieży. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania znaleziono ponad 1100 produktów, m.in. artykuły chemiczne, spożywcze oraz perfumy. Ich łączna wartość została oszacowana na ponad 36 tysięcy złotych. 47-latek usłyszał 8 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Wczorajszy

0: Do Łodzi dotarły ostatnie z 64 nowoczesnych autobusów marki Solaris. Część pojazdów już wozi pasażerów. Miejski przewoźnik ma obecnie w Łodzi jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych taborów autobusowych w Polsce.
1: Nowe autobusy są komfortowe, klimatyzowane, niskopodłogowe i wyposażone w szereg udogodnień dla pasażerów. Między innymi informację pasażerską, miejsce do przewozu rowerów oraz wózków, ekrany LCD, biletomaty czy monitoring.
0: Mówi Piotr Wasiak z łódzkiego MPK. Dostarczonych zostało 35 autobusów krótkich, czyli 12-metrowych, 28 pojazdów przegubowych, 18-metrowych, a także jeden wóz szkoleniowy, na którym prowadzone będą kursy dla kandydatów na przyszłych kierowców.
1: Solaris Urbino Mild Hybrid wyposażone są w system hybrydowy, który magazynuje energię powstającą podczas hamowania i używa jej do wspomagania silnika spalinowego. Dotychczasowa eksploatacja tego typu pojazdów pokazała, że ten system się sprawdza i wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 10%.
0: W tym roku do Łodzi przyjechało już także 36 autobusów elektrycznych, również firmy Solaris. Łącznie daje to 100 całkowicie nowych autobusów na łódzkich drogach, co w znacznym stopniu przekłada się na komfort podróży.
2: Eldorado. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Nowy i równy asfalt widać już na ulicy Irysowej, która jest ważnym łącznikiem Inflanckiej z Warszawską. Prace na ulicy Irysowej już trwają. Drogowcy po zakończeniu rozbiórki starego i zniszczonego asfaltu oraz nierównych chodników rozpoczną układanie zupełnie nowej nawierzchni. W ramach inwestycji powstaną także nowe miejsca parkingowe i jak zawsze przy okazji drogowych remontów przy

0: Przy ulicach Oblęgorskiej, Chłodnej i Widok w Łodzi powstają 62 nowe mieszkania miejskie. Na budowie zawisła wiecha, budynki mają już dachy i coraz więcej okien, a prace przenoszą się teraz do środka. To jedna z 11 miejskich inwestycji mieszkaniowych prowadzonych w mieście w tym roku. Razem obejmą 569 mieszkań. Przy Oblęgorskiej powstają dwa budynki. W większym znajdzie się 48 mieszkań, w mniejszym 14. Każde mieszkanie będzie miało komórkę, a w budynkach znajdzie się też miejsce na rowery i wózki. 5 mieszkań na parterze będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oblęgorska jest częścią większego programu miejskich inwestycji mieszkaniowych. Zakończyły się już prace przy Lubelskiej, Nawrot i Ogrodowej. Na finiszu jest także Młynarska. W tych czterech miejscach powstaje lub zostało ukończonych łącznie 195 mieszkań miejskich. Prace trwają również przy ulicy Pabianickiej, Skierniewickiej, Włókienniczej, Kilińskiego, Gdańskiej i Rewolucji.
1: L Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Uwaga kierowcy, do końca tygodnia spodziewajcie się utrudnień na autostradzie A1 między węzłami Piątek i Kutno-Wschód w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy wymieniają dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko lewy szybki pas i trzeba będzie też mocno zwolnić.
2: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
1: Zapewnia Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio
1: 98 FM. Za nami podsumowanie dnia, czyli bliżej ciebie, a przed nami serwis informacyjny, czyli warto wiedzieć, później prognoza pogody.
0: El Radio, bliżej ciebie.
2: Darmowe autobusy i tramwaje 1 listopada w Łodzi. Władze miasta chcą, żeby łodzianie już na stałe nie płacili za komunikację miejską we wszystkich świętych. W ubiegłym roku taki dzień kosztował miejski budżet około 300 tysięcy złotych. Uchwała w tej sprawie ma być głosowana na najbliższej Radzie Miejskiej. Darmowe autobusy i tramwaje 1 listopada w Łodzi. Władze miasta chcą, żeby łodzianie już na stałe nie płacili za komunikację miejską we wszystkich świętych. W ubiegłym roku taki dzień kosztował miejski budżet około 300 tysięcy złotych. Uchwała w tej sprawie ma być głosowana na najbliższej Radzie Miejskiej.
0: Radio na pogodę.
1: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i bardzo ciepło, bo temperatura maksymalna aż 28 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Jednak jeśli właśnie wychodzicie z domu, to złapcie jakąś kurteczkę. Rano jest chłodno.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

El Radio 98 FM. I co tu robić, jak korków jeszcze nie ma? To znaczy, one powolutku się tam zbierają, ale jeszcze nie są takie groźne, żeby o tym gadać. To porozmawiajmy o fotoradarach. Nic tak nie podnosi ciśnienia, jak błysk z fotoradaru. O tym za chwilę.

0: El Radio 98 FM. Na drogach większych korków nie ma, ale to nie znaczy, że znikają tematy drogowe. Kierowcy w Polsce dzielą się na dwie grupy. Jedna po minięciu fotoradaru od razu dodaje gazu, a druga czeka z tym, aż oddali się na bezpieczną odległość, obawiając się, że fotoradar zrobi zdjęcie z tyłu. W Polsce fotoradary stacjonarne najczęściej wykonują zdjęcia od przodu pojazdu. Taki system pozwala na uchwycenie nie tylko tablicy rejestracyjnej, ale również twarzy kierowcy, co może być kluczowe w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Niektóre nowsze urządzenia, zwłaszcza montowane na autostradach lub w miejscach o podwyższonym ryzyku wypadków, mają podwójne głowice, dzięki czemu mogą rejestrować wykroczenia zarówno z przodu, jak i z tyłu. W przypadku zdjęcia od tyłu fotoradar rejestruje tylko tylną tablicę rejestracyjną. W praktyce jednak to wystarcza, by ustalić właściciela pojazdu i rozpocząć procedurę mandatową. A czy każde zdjęcie to pewny mandat? O tym za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Wracamy do fotoradarów. Fotoradary wykorzystują fale radiowe lub technologię laserową do pomiaru prędkości. Po wykryciu przekroczenia limitu urządzenie automatycznie wykonuje zdjęcie. Może to być pojedyncza fotografia lub seria trzech ujęć, zależnie od konfiguracji. Zasięg skutecznego pomiaru prędkości może wynosić nawet do 60 metrów, choć najczęściej zdjęcia wykonywane są z odległości 10 do 30 metrów. Ważne jest to, że kierowca nie musi zauważyć samego pomiaru. Urządzenia nie muszą emitować widocznego błysku. Czasem też błysk towarzyszy rejestracji wykroczenia, które mieści się w granicach tolerancji i nie kwalifikuje się do ukarania, jak na przykład jazda z prędkością 51 km na godzinę przy ograniczeniu do 50. Dodatkowo wiele zdjęć zostaje odrzuconych z powodu niewyraźnej tablicy rejestracyjnej, złych warunków pogodowych lub innych czynników technicznych. Sam błysk to więc jeszcze nie wyrok, ale lepiej nie zakładać, że sprawa się rozmyje.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina siódma, a to oznacza, że przed nami serwis informacyjny, bo przecież warto wiedzieć. A po nim prognoza pogody. Zapraszam.
1: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczna areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów między innymi pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
3: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
1: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie komendy głównej policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
4: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Projekt rusza 17 września.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Wszystko wskazuje na to, że to będzie piękny i słoneczny dzień, a dodatkowo bardzo gorący. Zachmurzenie umiarkowane, a temperatura maksymalna 28 stopni. Jednak to troszkę później, po południu, a teraz jest chłodno, więc załóżcie coś na siebie wychodząc z domu. Ciśnienie będzie też wysokie, wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.
6: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio. El Radio. Wtorek, 8 września. Piotrek Rogusz, dzień dobry. Imieniny obchodzą Radosław, Maria, Adrianna, Adrian też, a co? Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina i Wiola. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Będą nietypowe święta. To jest Dzień Dobrych Wiadomości, to jest Dzień Marzyciela i to jest Światowy Dzień Fizjoterapii. Aż mnie rozbolało w plecach.

El Radio 98 FM. No wreszcie są, mamy korki. Będzie o czym gadać, to za chwilę. A potem porozmawiamy o miejscu, w którym podobno ma korków nie być po małej przebudowie. Obiecanki i cacanki.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Bardzo proszę, rozglądamy się w tych koreczkach, pozdrawiamy sąsiadów, otwieramy okienko, żeby nas dobrze było widać. Jest ładna pogoda.

0: Wystawiamy buziaczka, uśmiechamy się, niech innym też będzie przyjemnie. Pamiętamy, jaki mamy dzisiaj dzień? Pamiętamy czy nie pamiętamy? No oczywiście, że nie pamiętacie. Mamy dzień dobrych wiadomości. Możecie tam krzyknąć do sąsiada stojącego w korkach jakąś dobrą wiadomość. A gdzie są te korki? Na Traktorowej, na Pomorskiej, na Franciszkańskiej i Kilińskiego, także na Niciarnianej, na Obywatelskiej, na Włókniarzy, Żgowskiej i Pawianickiej, na Piłsudskiego i Alei Mickiewicza, czyli na trasie WZ, na Strykowskiej i na Brzezińskiej i na Aleksandrowskiej szerokiej drogi. Dobra, już przestańcie z tymi wiadomościami. Można zamknąć szybę, schować się i troszkę nad swoim losem poubolewać.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa i Dzień Dobrych Wiadomości. To święto pod dzisiejszą datą, 8 września, to nasze rodzime święto. Ustanowione w 2001 roku, ma być przeciwwagą do współczesnych trendów w mediach, no, które codziennie bombardują opinię publiczną negatywnymi, a często również zatrważającymi informacjami z kraju i zagranicy. Kreowana w ten sposób rzeczywistość jawi się jako świat pełen zła, pozbawiony ludzkiej dobroci, wzajemnego szacunku i powodów do radości. Głównym celem obchodów jest więc odwrócenie tego wszystkiego, zaangażowanie mediów w kształtowanie pozytywnego obrazu świata i ludzi. Narzekanie powszechnie uważane jest za jedną z naszych narodowych przywar. Może każdy powinien stworzyć jakąś taką własną, indywidualną księgę, a właściwie kalendarz, w którym co dnia zapisywałby przynajmniej jedną pozytywną myśl. Pomyślcie o tym.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa, w której zabieram teraz was do Chin. Tamtejsi geolodzy dokonali w ostatnim czasie serii niezwykłych odkryć, które nieźle namieszały w wyobrażeniach o zasobach naturalnych państwa środka. Najnowsze doniesienia geologiczne sugerują, że te liczby mogą wymagać poważnej korekty. Trzy nowo zidentyfikowane złoża złota w ciągu ostatniego roku ujawniają faktyczny potencjał surowcowy tego kraju. No, po prostu odkryli tam u siebie góry złota. Wstępne szacunki wskazują na obecność ponad 1000 ton tego kruszcu, choć mówią, że to dopiero początek. No, to może wreszcie zaczną produkować porządne rzeczy. No bo teraz ich stać. No chyba, że to złoto też jest z plastiku.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tuel Radio, audycja dookoła południa, w której zabieram teraz Państwa do Włoch, do Turynu konkretnie. Tam jeden z popularnych barów wprowadził ścisłe limity czasowe dla swoich gości. Dozwolona długość pobytu zależy oczywiście od tego, co zamawiamy. Najszybciej musimy wypić kawę, mamy na to dokładnie 15 minut. Na śniadanie składające się z kawy i przekąski 20 minut, a na obiad 45 minut, czyli siedzenie z przyjaciółką czy kumplem przy dyżurnej kawie czy przysłowiowej mineralnej przez 3 godziny nie wchodzi w grę. I ten trend się rozszerza na inne restauracje i na inne kraje. I tylko patrzeć, a pojawią się w knajpach zegary. Takie podobne do tych szachowych. Gdy się skończy limit czasu, będzie uruchamiana katapulta w naszym krześle. Albo może i jakiś ładunek wybuchowy. No, liczę w tej kwestii na kreatywność restauratorów.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: 12 już tuż, tuż. Za chwilę u nas w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginął 80-letni mężczyzna. Szybciej ze Skierniewic do Łowicza. PLK zakończyły modernizację linii kolejowej. Władze Łodzi planują budowę morskiego portu. Prawda to czy fałsz?
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Do tragicznego wypadku doszło w nocy na autostradzie A1 w Łódzkiem w powiecie radomszczańskim. Na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie mężczyzna chciał przejść przez jezdnię w okolicy autostradowego miejsca obsługi podróżnych. Uderzył go samochód jadący w kierunku Katowic.
4: Kierujący samochodem osobowym marki BID, 31-letni mieszkaniec Opola, potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym. Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa.
2: Mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Kierujący był trzeźwy. Dokładne okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury. Polskie linie kolejowe zakończyły modernizację trasy Skierniewice-Łowicz. Pociągi jeżdżą szybciej, podróżni wygodniej wsiadają do pociągów. Ostatnim etapem była przebudowa około 8 km linii kolejowej między Skierniewicami a Bełchowem.
5: Zmieniliśmy tory i sieć trakcyjną, przebudowaliśmy perony na przystankach Mokra i Sierakowice Skierniewickie, zmodernizowaliśmy przejazdy kolejowo-drogowe oraz wdrożyliśmy nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.
2: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. W Bełchowie powstała też nowa kładka nad torami.
5: Bezpieczna przeprawa połączyła obie strony stacji i zapewniła wygodny dostęp do peronu wyspowego.
2: Wartość modernizacji całej linii kolejowej Skierniewice-Łowicz to ponad 220 milionów złotych brutto. Nowy i równy asfalt widać już na ulicy Irysowej, która jest ważnym łącznikiem Inflanckiej z Warszawską. Prace na ulicy Irysowej już trwają. Drogowcy po zakończeniu rozbiórki starego i zniszczonego asfaltu oraz nierównych chodników rozpoczną układanie zupełnie nowej nawierzchni. W ramach inwestycji powstaną także nowe miejsca parkingowe i jak zawsze przy okazji drogowych remontów przybędzie nowych nasadzeń. Po sąsiedzku drogowców spotkamy także na Rogach, gdzie trwa remont roślin. Na całym odcinku od ulicy Centralnej do Tęczowej pojawi się równy asfalt, a mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do swoich posesji. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy się natknąć w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
2: Projekt rusza 17 września.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś samo słońce od rana do wieczora. Na termometrach 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr też bardzo letni, delikatny.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: El Radio.
8: El Radio.
1: Tu El Radio, tu audycja dookoła południa, już po południu. No a zatem druga połówka programu właśnie się rozpoczęła. Witek Lazar, witam i zapraszam. Będziemy razem do drugiej.
0: El Radio.
8: El Radio.
0: 90,8 FM. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

0: Dookoła południa w El Radio po 12 jesteśmy. Pora więc poświęcić na początek tej godziny chwilę tym, którzy urodzili się 8 września. Zawsze tak robimy, no więc nie widzę powodu, aby dziś zrobić inaczej. Więc zabieram Państwa do naszej Alei Sław, w której dziś świętują Jerzy Radziwiłłowicz, polski aktor, Agustín Egurola, polski tancerz, choreograf, Ray Wilson, szkocki wokalista, członek zespołu Genesis, Richard Hughes, brytyjski perkusista, członek zespołu Keen, i Pink, amerykańska piosenkarka. No i w takim rozśpiewanym i rozegranym towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno 100 lat.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: a cisza jest wręcz namacalna, gdyby nie te skrzypce. Stewart wyprzedziła dwie inne perełki w tej kategorii. Do jednej z nich mamy całkiem niedaleko, kilkanaście minut i wrócimy do tematu.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Wracamy do tematu. Pojawił się ranking najspokojniejszych wysp na świecie. Pod uwagę brano takie kryteria jak zagęszczenie ruchu, poziom zanieczyszczenia hałasem oraz stopień nienaruszenia przyrody. Nowozelandzka Stewart Island okazała się bezkonkurencyjna. Drugie miejsce zajęła grecka wyspa Anafi, należąca do archipelagu Cyklad. Niewielki, górzysty zakątek położony nieco ponad godzinę promem od popularnej Santorini. Anafi liczy mniej niż 300 mieszkańców i słynie z dziewiczych plaż. Na trzecim miejscu plasowała się brazylijska Ilha Grande. Leży w stanie Rio de Janeiro, no ale oferuje, w przeciwieństwie do słynnej metropolii, gęste lasy tropikalne, jaskinie, strumienie i całkowity zakaz ruchu prywatnych samochodów. Nie ma jak stamtąd uciec. No ale po co uciekać z raju?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Już 14 na horyzoncie, całkiem nieodległym. Zbliżamy się więc do końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Dookoła Południa. Mam oczywiście jeszcze dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś. 8 września przypada święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kościele Katolickim, więc to wymaga wprowadzenia, a teraz posłuchajcie. Gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. Dobrze, numer drugi. Gdy na siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. No i numer trzy. Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny. No, choć dziś też mamy Marii, to te konkretne imieniny Marii są za tydzień, 15 września. I z tymi myślami zostawiam Państwa, ale tylko na chwilę, do przemyślenia.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: 14 już tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
2: Czy pracownicy upadłej portugalskiej firmy Akinos dostaną wreszcie świadectwa pracy? Kolejne autobusy dla łódzkiego MPK, klimatyzacja, monitoring i ekrany LCD. Wieloletni rektor łódzkiej Politechniki, patronem nowej ulicy w mieście.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Naze, zapraszam. Przełom w sprawie Akinos Bedding Poland w Łodzi. To portugalska firma produkująca materace, które prowadziła zakład przygranicznej. Po zakończeniu działalności i upadłości spółki setki pracowników zostały bez części wynagrodzeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Teraz łódzka prokuratura na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wystąpiła do Portugalii o zabezpieczenie wywiezionej dokumentacji księgowej i pracowniczej. Ma ona pomóc m.in. ustalić, co stało się z majątkiem firmy. Do Łodzi dotarły ostatnie z 64 nowoczesnych autobusów marki Solaris. Część pojazdów już wozi pasażerów. Miejski przewoźnik ma obecnie w Łodzi jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych taborów autobusowych w Polsce.
4: Nowe autobusy są komfortowe, klimatyzowane, niskopodłogowe i wyposażone w szereg udogodnień dla pasażerów, m.in. informację pasażerską, miejsce do przewozu rowerów oraz wózków, ekrany LCD, biletomaty czy monitoring.
2: Mówi Piotr Wasiak z łódzkiego MPK. Dostarczonych zostało 35 autobusów krótkich, czyli 12-metrowych, 28 pojazdów przegubowych, 18-metrowych, a także jeden wóz szkoleniowy, na którym prowadzone będą kursy dla kandydatów na przyszłych kierowców.
4: Solaris Urbino Mild Hybrid wyposażone są w system hybrydowy, który magazynuje energię powstającą podczas hamowania i używa jej do wspomagania silnika spalinowego. Dotychczasowa eksploatacja tego typu pojazdów pokazała, że ten system się sprawdza i wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 10%.
2: W tym roku do Łodzi przyjechało już także 36 autobusów elektrycznych, również firmy Solaris. Łącznie daje to 100 całkowicie nowych autobusów na łódzkich drogach, co w znacznym stopniu przekłada się na komfort podróży. Pasja czy pieniądze? Przyszli maturzyści już wybierają. Kilka tysięcy uczniów odwiedza w Łodzi salon maturzystów. Przyszłoroczni maturzyści mogą tu sprawdzić, jak będzie wyglądał egzamin, ale też porównać oferty uczelni z całej Polski i zapytać o kierunki, akademiki czy późniejszą pracę. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer radzi, kierunek warto wybierać pod kątem własnych zainteresowań i uzdolnień, ale nie bez znaczenia są też zarobki. Według przywołanych przez nią badań osoby z wyższym wykształceniem zarabiają średnio około 60% więcej. Tegoroczny salon maturzystów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego potrwa jeszcze dzisiaj. Nowa ulica w Łodzi może dostać nazwisko człowieka, który mocno zmienił łódzką Politechnikę. Profesor Jan Krysiński, czterokrotny rektor uczelni, ma zostać patronem drogi między ulicami Tymienieckiego i Milionową w sąsiedztwie Politechniki i Zatoki Sportu. To właśnie on stworzył koncepcję Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, z którego powstała m.in. Zatoka Sportu. Profesor był także jednym z twórców Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Zmarł w ubiegłym roku w wieku 89 lat.
5: Na profesora Jana Krysińskiego to będzie z naszej strony pewien hołd, który mu oddajemy. Za to, jak wpłynął na Łódź i za to, jak wpłynął na życie wielu łodzian i za to także, jak wpłynął na życie tych, których drogi się z jego życiem skrzyżowały.
2: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. O tym, czy jego nazwisko pojawi się na mapie Łodzi, zdecydują radni. Głosowanie zaplanowano na 16 września.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
7: Dziś Łódź dopisuje kolejną gwiazdę do filmowej Alei Gwiazd. Za 2 godziny przy Piotrkowskiej zostanie odsłonięta gwiazda Ewy Braun, scenografki i kostiumografki, laureatki Oscara za Listę Schindlera. Po uroczystości o 17:00 w kinie NCKF spotkanie z artystką, a o 18:00 pokaz Nieciekawej historii Wojciecha Jerzego Hasa. A jeśli dziś macie ochotę na kino, NCKF ma jeszcze jedną propozycję w ramach Tanich Wtorków. W repertuarze między innymi Absolwent i Obcy, ten drugi z prelekcją i dyskusją. W Muzeum Kinematografii już w czwartek Opętanie Andrzeja Żuławskiego. Seans o 17:00, a po nim spotkanie Kino według Kuby Mikurdy poświęcone twórczości reżysera. Do każdego biletu dołączony będzie też legendarny plakat Barbary Baranowskiej do opętania. Filmowa premiera także w NCKF. 17 września pokaz Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy. Historii dwojga młodych artystów, których pierwszy poważny związek konfrontuje z emocjami i doświadczeniami z przeszłości. Film inspirowany jest między innymi życiem i twórczością Patryka Różyckiego i Karoliny Balcer. Film powstał między innymi przy wsparciu Łódzkiego Funduszu Filmowego i EC1, a na ekranie zobaczymy łódzkie plenery. I jeszcze duże wydarzenie międzynarodowe. Od piątku do niedzieli do Łodzi przyjadą przedstawiciele świata kultury z niemal 30 krajów. Łódź jako pierwsze miasto w Polsce będzie gospodarzem sesji plenarnej Europejskiego Parlamentu Kultury. W programie między innymi debaty o kulturze audiowizualnej, pokaz najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna i prezentacja w EC1 nowej makiety Centralnego Portu Komunikacyjnego.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio.
8: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na wtorkowe spotkanie z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara.

0: Słuchacie L Radia. Czy coś mi umknęło, czy w ostatnich dniach gdzieś w okolicach Łodzi odbywał się jakiś zlot Chevroletów, Corvette? Mówię o tym dlatego, że znalazłem przynajmniej dwie informacje dotyczące właśnie takich aut w naszym regionie, o czym więcej opowiem za kilka minut.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Słuchacie L Radia. Aż o 67 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość kierowca Chevroleta Corvette zatrzymany przez łódzką drogówkę. Mężczyzna

0: Słuchacie El Radia. Kilka minut temu mówiłem o tym, że w województwie łódzkim mieliśmy dwa przypadki zatrzymania Chevroletów Corvette, a więc no takich ultrasportowych aut. No to za kilka chwil ciąg dalszy opowieści o sportowych autach. Tym razem jednak zabiorę Was do Włoch.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Czytam o tym, że włoska policja może pochwalić się niezwykłą flotą oznakowanych radiowozów. No, są one niezwykłe, bo to chodzi o samochody marki Lamborghini. Właśnie policja wzbogaciła się o najnowszy model, który nazywa się Temerario. Włoski supersamochód jest oznakowany, to ciekawostka, czyli jest pomalowany w charakterystyczne niebiesko-białe barwy, ma napis policja oraz koguta na dachu. Przyspiesza do pierwszej setki w zaledwie 2,7 sekundy, a prędkość maksymalna, jaką rozwija, to ponad 340 km na godzinę. Ciekawostka jest taka, że łącznie przez ponad dekadę włoska policja otrzymała już 6 egzemplarzy różnych modeli Lamborghini. I od razu tak trochę z łezką w oku przypominają mi się czasy, kiedy polska policja też używała naszej rodzimej produkcji, czyli jeździła polonezami.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie Elradia, przyszła pora, żeby zajrzeć do muzycznego kalendarza. Dzisiaj mamy 8 dzień września. Gdyby żył, dzisiaj świętowałby swoje 37 urodziny i byłby jeszcze w kwiecie wieku i pewnie tworzył jeszcze kolejne fantastyczne utwory. Mowa o Avicii. To jest pseudonim artysty, który nazywał się Tim Bergling. To był szwedzki DJ, producent muzyczny. Mówię był, bo niestety tragicznie odszedł w 2018 roku, mając zaledwie 28 lat.
1: Elradio.
2: Elradio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 15, czyli w El Radio za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Łódź. Szukasz rolet idealnych do swojego mieszkania? Multirolety. Rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery i rolety zewnętrzne. Pomiar, wycena i montaż? Wszystko gratis. Szybko, fachowo i indywidualnie od lokalnej firmy z Łodzi. Multirolety. Przędzalniana 93. Wejdź www.multirolety.pl. Multirolety. Zasłoń słońce, odsłoń komfort.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą.
2: Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Trwa remont franciszkańskiej od jutra zamknięta od Szklanej do organizacji win. Łódzka Kolej Aglomeracyjna w finale europejskiego konkursu liczy na głosy pasażerów. Społeczna akcja Fundacji Dom w Łodzi. Trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Drogowcy rozszerzają zakres remontu franciszkańskiej od Szklanej do organizacji win. W środę 9 września droga zostanie zamknięta dla ruchu. Znaki informujące o zmianach już ustawiono na skrzyżowaniach, ale są one jeszcze zakryte. Możliwe będą jedynie docelowe wjazdy gospodarcze. Remontowany odcinek najlepiej omijać Marysińską lub Łagiewnicką. Pasażerowie MPK będą mogli dłużej korzystać z przejazdu po remontowanym odcinku. Autobusy linii 85 zmienionymi trasami pojadą dopiero od niedzieli 13 września. W ramach remontu wymieniony zostanie wodociąg, a także powstaną nowe chodniki i jezdnia. Wybudowane będą także zatoki parkingowe i nowe przystanki autobusowe z podwyższonymi peronami i wiatami. Powstaną zieleńce i przybędzie drzew. Kolejnym krokiem zmian na franciszkańskiej będzie remont od Szklanej do Inflanckiej. Trwają procedury przetargowe, które jeszcze w tym roku wyłonią wykonawcę prac. Cała ulica gotowa będzie w przyszłym roku. 274 projekty, 25 finalistów, a wśród nich Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny samodzielny projekt z Polski. ŁK znalazła się w ścisłym finale konkursu Regio Stars 2026 w kategorii Połączona Europa. Ten europejski konkurs promuje najlepsze projekty współfinansowane z funduszy europejskich. Łódzka Kolej Aglomeracyjna została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów, mówi Iwona Borowińska z ŁK.
6: Żeby wygrać konkurs, regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców województwa łódzkiego, sympatyków kolei oraz osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region.
4: Na Łódzką Kolej można głosować na stronie internetowej Komisji Europejskiej do 14 października. Każdy głos ma znaczenie. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo. Fundacja Dom w Łodzi rusza z kolejną odsłoną kampanii FAS OFF. Przed Światowym Dniem FAS premierę ma nowy spot, w którym bohaterki ubiegłorocznej kampanii pojawiają się już ze swoimi dziećmi i partnerami. Przekaz jest prosty. W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, a jedynym sposobem na uniknięcie FAS jest abstynencja.
7: W ciąży nie piję.
8: Bo nie jestem sama.
9: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Według danych Instytutu Matki i Dziecka, na które powołują się organizatorzy kampanii, ponad połowa badanych kobiet deklarowała picie alkoholu w czasie ciąży. Fundacja Dom w Łodzi, która na co dzień opiekuje się m.in. dziećmi z FAS, chce tym razem zamienić kampanię w społeczną akcję. 9 września wystarczy zrobić zdjęcie odwróconego kieliszka i opublikować je w mediach społecznościowych z hashtagiem FASOFF i nie pij w ciąży.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Fantastyczna, można powiedzieć, ciągle jeszcze wakacyjna pogoda dzisiaj w Łodzi. Zachmurzenie umiarkowane i przyjemne 28 stopni. Noc też będzie ciepła, bo tak w okolicach 21, ale niestety coraz więcej chmur, bo w nocy już może popadać, a jutro to w ogóle straszą nas burzą i deszczem. Jutro maksymalnie 27.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
11: El Radio.
0: Przed nami kolejna godzina z El Radiem, na którą zaprasza was Tomek Miara. Dzień dobry.

0: Słuchacie El Radia. Pamiętacie, jak Phil śpiewał: a gdy jest już ciemno, tararara. No więc, gdy jest już ciemno, może warto wybrać się do Orientarium Zoo Łódź. Tym bardziej, że będą takie okazje, o których opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Czas, żeby zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja na łódzkich ulicach. Powolutku niestety zaczynają się utrudnienia. Już na pewno jedziecie wolniej na rondzie lotników. Coraz większy tłok robi się na Włókniarzy. Na Łódzkiej też trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Czytam o tym, że w dwa piątkowe wieczory będzie można wybrać się na spacer po Orientarium Zoo Łódź z edukatorem, który opowie o nocnych zwyczajach zwierząt i pokaże nam, co dzieje się, gdy zapada zmrok. Mówiąc krótko, zoo po zmroku. Te atrakcje to już w najbliższy piątek, czyli 11 września i dwa tygodnie później, czyli 25 września. W obu terminach spacer rozpoczyna się o godzinie 20 i potrwa około godziny. Podczas tego spaceru będzie można posłuchać opowieści o poszczególnych gatunkach, poznać związane z nimi ciekawostki oraz dowiedzieć się więcej o ich codziennym życiu. No może w końcu uzyskamy odpowiedź na nurtujące nas od wielu lat pytanie.
1: Dokąd tu ta nocą jest? Możesz wiedzieć, jest mi chce.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. Byliśmy godzinę temu za sprawą opowieści o Lamborghini we Włoszech, ale myślę, że może warto byłoby do tego kraju jeszcze wrócić z jedną historią. Opowiem o niej za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Czytam, że podczas długiego weekendu między 13 a 16 sierpnia Polacy byli najliczniejszą grupą zagranicznych turystów w Bari. Co więcej, włoskie media podają, że Polaków było tam nawet więcej w tym terminie niż samych Włochów. Burmistrz Bari zwrócił uwagę na historyczne związki miasta z Polską. To w miejscowej bazylice pochowano królową Polski Bonę.
1: Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: O tej porze już możecie spodziewać się dość sporego ruchu na rondzie lotników, zresztą później Pabianicka też nie oznacza łatwej jazdy. Na Mickiewicza o tej porze to już chyba oczywiste, że jedziemy wolno, Włókniarzy coraz bardziej zatłoczona. Limanowskiego tu stoimy, na Łódzkiej coraz więcej aut i na Brzezińskiej też musicie liczyć się z tym, że trzeba będzie zwolnić.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: tym tygodniu w El Radiu przybliżam Wam kulisy powstania serialu Kruk. Kruk to jeden z najlepszych polskich seriali kryminalnych ostatnich lat. Produkcja wyróżnia się przede wszystkim niepowtarzalnym klimatem. Akcja rozgrywa się w mrocznych rejonach Podlasia. Bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z brutalną rzeczywistością, ale i z demonami przeszłości. To jedna z najlepszych ról Michała Bażurawskiego.
1: Mały chłopiec został porwany 11 lat.
2: Ani na drzwiach, ani na oknach. Nie ma nic.
3: Syn albo synowa mieli jakiś wrogów? Ma pani jakieś podejrzenia?
4: My nic nie wiemy, nikt nie dzwoni.
5: Myślałem, że pan pójdzie po śladach.
6: Czuję, że coś jest nie tak.
7: Nie należy się grzebać w przeszłości.
0: Ten serial zadebiutował w telewizji wiosną 2018 roku i natychmiast podbił serca widzów. Filmowcy wykorzystali niesamowite krajobrazy Podlasia. W przypadku Kruka ten region staje się wręcz jednym z bohaterów tej produkcji. Serial łączy w sobie brutalny realizm policyjnego śledztwa z elementami psychologicznymi, a nawet mistycznymi. Bohater zmagający się z traumą z dzieciństwa i uzależnieniem od leków wciąga widzów w gęstą sieć tajemnic i niepokojących wizji. Pozytywny odbiór serialu Kruk sprawił, że twórcy nakręcili aż 3 sezony tej produkcji.
8: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi już godzina 16, czyli w El Radio za chwilę posłuchamy serwisu.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
3: Nowe inwestycje na łódzkim Księży Młynie. Wrócił temat Centrum Papieskiego. Tydzień z matematyką, fizyką i chemią na Politechnice Łódzkiej. Licealiści z regionu na uczelni. Uroczysty pogrzeb szczątków dzieci więźniów niemieckiego obozu przy Przemysłowej.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
3: Przemysław Nazę, zapraszam. Kolejne zmiany na Księżym Młynie w Łodzi. Na terenie dawnego Union Texu, położonego w kwartale ulic Kilińskiego, Tymienieckiego i Milionowej, powstaną nowe budynki mieszkalne oraz lokale handlowe i usługowe. Zaplanowano także nowe place, aleje spacerowe i tereny zielone. Projekt zakłada również zachowanie ekspozycji zabytkowych budynków dawnego kompleksu fabrycznego, tkalni, kotłowni i maszynowni. Inwestycja została podzielona na 4 etapy. W pierwszym ma powstać 119 mieszkań w trzech nowych budynkach przy skrzyżowaniu Kilińskiego i Milionowej. Zaplanowano również parking podziemny oraz rozwiązania związane z retencją wody deszczowej i zielenią na dachach. Część terenu ma zostać zagospodarowana jako park, który zostanie przekazany miastu. Podobno inwestor zobowiązał się również, aby w ramach rewitalizacji tej części Księżego Młyna powstało Centrum Papieskie upamiętniające wizytę Jana Pawła II. Tydzień matematyki, fizyki i chemii. Politechnika Łódzka po raz 16 otworzyła przed licealistami drzwi swoich auli, pracowni i laboratoriów. Wydarzenie, od lat popularyzujące naukę wśród młodzieży z województwa łódzkiego, potrwa do 11 września. W tegorocznej edycji bierze udział 172 uczniów z czterech liceów ogólnokształcących w Poddębicach, Tomaszowie Mazowieckim, Sieradzu oraz Wieluniu. Przez cały tydzień młodzież może na własnej skórze poczuć, jak wygląda studiowanie na jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce. Licealiści biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych, które pozwolą im spojrzeć na matematykę, fizykę i chemię z zupełnie innej perspektywy.
5: To przedsięwzięcie jest również tak zorganizowane, że uczniowie śpią w domach studenckich, więc dla nich to jest taki przedsmak prawdziwego studenckiego życia.
3: Mówi Agnieszka Niedziałkowska z Politechniki. Inicjatywę organizuje Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. W Narodowym Dniu Polskich Dzieci Wojny obchodzonym 10 września odbędą się w Łodzi uroczystości pogrzebowe dzieci ofiar niemieckiego obozu przy Przemysłowej. Szczątki małych więźniów zostały odnalezione i ekshumowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W wyniku przeprowadzonych badań dotychczas uzyskano genetyczną identyfikację dwóch chłopców, Zdzisława Kafarskiego i Henryka Słoboszewskiego. Pozostałe szczątki dzieci najprawdopodobniej należą do Edmunda Agacińskiego, Tadeusza Kalbarczyka, Zygmunta Olejniczaka, Jana Freja, Henryka Kadzińskiego i Edwarda Gąsiorka. Mimo wykonanych analiz genetycznych nie było możliwości potwierdzenia tożsamości poszukiwanych osób, na co wpłynął słaby stan zachowania DNA w szczątkach. Prace badawcze IPN nadal trwają. Prewencyjny obóz Policji i Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi funkcjonował od 1 grudnia 1942 roku do stycznia 1945. Mieścił się przy ulicach Przemysłowej, Emilii Plater i Górniczej. Podstawowym powodem umieszczania dziecka w obozie była polska narodowość i jakakolwiek forma sprzeciwu lub niedostosowania do zasad narzucanych przez okupanta. Przez obóz przeszło od 2 do 3 tysięcy polskich dzieci. Z imienia i nazwiska udało się zidentyfikować 77 ofiar obozu przy Przemysłowej.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Wtorek mamy z zachmurzeniem umiarkowanym w Łodzi, czyli to jest całkiem ładna pogoda i nawet 28 stopni na termometrach. Noc ciepła, bo ma być w okolicach 21, ale niestety już mokro. I jutro w Łodzi też mówią synoptycy, że będzie burza z deszczem, na termometrach 27.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio.
7: El Radio.
0: Przed nami kolejna popołudniowa godzina z L Radiem. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomek Miara.

0: tu El Radio. Trwają intensywne prace w nowej przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Cóż takiego tam dla nas szykują, o tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Całkiem spory ruch jest już na Mickiewicza, na Włókniarzy. Tutaj naprawdę sporo samochodów i do tego doszło do stłuczki. Konstantynowska stoi, Limanowskiego też utrudnienia, tym bardziej, że tutaj też doszło do jakiegoś drogowego incydentu. Na Kopcińskiego też raczej nie nastawiajcie się na szybką i sprawną jazdę.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Słuchacie El Radia. W nowej przestrzeni Narodowego Centrum Kultury Filmowej EC1 Łódź trwają intensywne prace nad nową, stałą wystawą. Będzie nosiła tytuł Mechaniczne Oko. Wystawa zaoferuje nam fascynującą podróż przez ewolucję technik i urządzeń służących do mechanizacji widzenia. Co ciekawe, przygodę rozpoczniemy od dobrze nam znanych nowoczesnych technologii cyfrowych, czyli tego, co właściwie już sami używamy na co dzień, ale krok po kroku będziemy cofać się w czasie, przejdziemy przez erę kaset VHS, analogowych kamer, na taśmę celuloidową, miniemy pierwsze aparaty fotograficzne, aż dotrzemy do zabytkowych latarni magicznych oraz dawnych zabawek optycznych. Brzmi to wszystko bardzo atrakcyjnie i bardzo ciekawie, ale pierwszych gości ta niezwykła wystawa przywita niestety dopiero wiosną 2028 roku.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 90 i 8 FM.
0: Na 90 i 8 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

wiesz, nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
2: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13:00. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
4: No nie.
3: Dlaczego?
4: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
3: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
4: Każdy z ośmiorga.
5: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
4: Wszystkich siedmiu poza mną.
2: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
6: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
6: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
2: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
0: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
7: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
0: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bocheńczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano, alarm włączył się krótko przed 6:00. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
1: El Radio dla sportu.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polska jedenastka w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ruszył nowy sezon w Champions League, w którym moglibyśmy złożyć zespół z polskich zawodników, choć tradycyjnie nie ma w elicie naszego klubu. Najliczniej reprezentowany będzie FC Porto, gdzie grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, choć dziś zagra tylko ten ostatni, przeciwko Manchesterowi City. Metikesz nie zagrał w meczu Aston Villa z klubem Bruges, a Piotr Zieliński i jego Inter zmierzą się dziś w Madrycie z Realem. Do tego mamy Kuba Modera w Feyenoordzie, Tymoteusza Puchacza w Sabach Baku, Michała Skurasia w Lons, Oskara Kubiaka i Wiktora Nowaka w Slavii Praga i oczywiście Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie. I pewnie ten ostatni, choć jako rezerwowy, ma największe szanse na triumf, bo Barca, Real, Arsenal, Bayern Monachium i oczywiście broniące tytułu Paris Saint-Germain to główni faworyci, mówi Maciej Łuczak z Canal Plus Sport.
9: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj, zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
8: Mecz w Madrycie o 21:00. Tymczasem poznaliśmy piłkarzy i piłkarki nominowane do Złotej Piłki. Na tej drugiej liście jest Ewa Pajor z Barcelony. Na tej pierwszej Polaków oczywiście nie ma. Jest za to Leo Messi, który ma szansę na 9. w karierze złoto. tą piłkę. Kamil Majchrzak będzie liderem polskiej kadry w meczu Pucharu Davisa z Australią. W składzie znajdzie się również Max Kaśnikowski, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Jan Sadzik. Zabraknie Huberta Hurkacza, który ostrożnie układał terminarz, wracając po kontuzji i nie uwzględnił gry w Brisbane. Polacy, którzy po raz trzeci z rzędu przystąpią do rywalizacji w grupie światowej pierwszej, zagrają z Australią 19 i 20 września. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego zwołało zarząd o najbliższy poniedziałek. To będą pierwsze obrady tego gremium od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. W jego trakcie może on zostać formalnie odwołany.
1: To jest El Radio. Na 98 FM.

L Radio 98 FM.

0: są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek. Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły. Na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejsze prezydium.
3: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
3: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć, że do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
3: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
0: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej. Zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
6: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi 22 stopnie. Pogodny, ciepły wieczór. Korzystajcie z lata. Jutro w Łodzi upalnie jak na wrzesień. Około 28 stopni. Najpierw słońce, później więcej chmur.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi.
9: Na 98 FM.

0: let you know. You wanna my kind.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi. W Łodzi. Na 98 FM. Yeah.

0: Na gorącym uczynku pijany prokurator zatrzymany na motocyklu. Dobre wieści z rynku pracy. Firmy szykują rekrutację, zwolnień ma być mniej. Polska testuje drony o zasięgu 1000 kilometrów.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, zastępca prokuratora rejonowego, zatrzymany przez policję. Jechał motocyklem pod wpływem alkoholu. Jak do tego doszło? O tym Agnieszka Wynarska.
2: Prokurator został zatrzymany na gorącym uczynku w okolicach Bydgoszczy. O tym, że jest pod wpływem alkoholu i zamierza prowadzić motocykl, policję powiadomił ekspedient sklepu, w którym kierowca miał wypić na miejscu alkohol. Mężczyzna nadal pozostaje zatrzymany. Dziś prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
0: Więcej firmy planuje rekrutację niż zwolnienia. W najbliższych miesiącach o zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw, a tylko 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy będą mogli liczyć kandydaci w branży budownictwa i nieruchomości, a także przemysłu oraz jeszcze handel i logistyka. A teraz inne badanie. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności. Nieco ponad połowa próbuje odkładać pieniądze na czarną godzinę, a kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% badanych. Takie są wyniki badania Velobanku. Jednocześnie większość z nas nie rusza swoich oszczędności. Ponad połowa deklaruje, że nie musiała w ciągu ostatniego roku wyciągać nic ze skarbonki. Zmieniamy temat. Rosja odbudowuje swoje siły. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt oraz potrzeby Ukrainy przez miesiące i lata, powiedział wiceszef Pentagonu do spraw politycznych Elbridge Colby. Wezwał też Europę do utrzymania lub zwiększenia wsparcia dla Ukrainy przez zakup broni z USA. Tymczasem polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu zacznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
0: Testowane drony nie będą uzbrojone. O prowadzonych ćwiczeniach mają być informowani Polacy alertami RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju, podczas wizyty w parlamencie.
4: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Niedługo najbardziej prestiżowy polski konkurs filmowy, czyli Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Właśnie ogłoszono skład przewodniczących jury. W tym roku to Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun i Sławomir Fabicki. W ramach festiwalu będą 4 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka. Walka o Złotego Lwa zacznie się 21 września.
5: El Radio na pogodę.
0: Pogoda jutro potraktuje nas nierówno. Na północnym zachodzie Polski deszczowo i około 20 stopni tylko, bo na południowym wschodzie aż 30 i piękne słońce. W czwartek już bardziej sprawiedliwie, wszędzie może padać i wszędzie poniżej 20.
1: To jest El Radio. El Radio.
5: Na 90 i 8 FM.
1: Na 98 FM. This is

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginął 80-letni mężczyzna.
2: Potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym.
1: Łódź uczy, jak nie dać się nabrać na fałszywe informacje w mediach społecznościowych.
3: Żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Społeczna akcja Fundacji Dom w Łodzi. Trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo.
4: W ciąży nie piję,
5: bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
1: Wieloletni rektor Łódzkiej Politechniki, patronem nowej ulicy w mieście.
6: To będzie z naszej strony pewien hołd.
1: Piłkarze Widzewa w łódzkim schronisku dla zwierząt. Zdjęcia do kalendarza.
7: Jakie cudowne zwierzaki czekają na swój wymarzony dom.
1: Tydzień z matematyką, fizyką i chemią na Politechnice Łódzkiej. Licealiści z regionu na uczelni.
8: Przedsmak prawdziwego studenckiego życia.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do tragicznego wypadku doszło w nocy na autostradzie A1 w Łódzkiem w powiecie radomszczańskim. Na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie mężczyzna chciał przejść przez jezdnię w okolicy autostradowego miejsca obsługi podróżnych. Uderzył go samochód jadący w kierunku Katowic.
2: Kierujący samochodem osobowym marki BID, 31-letni mieszkaniec Opola, potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym. Mężczyzna ten poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalili jego tożsamość. Okazało się, że zmarły to 80-letni mieszkaniec Krakowa.
1: Mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Kierujący był trzeźwy. Dokładne okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Łódź uczy, jak nie dać się nabrać na fejki. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 rusza ogólnopolski program What the Fake. Uczniowie będą uczyć się rozpoznawać deepfake'i, manipulacje obrazem, dźwiękiem i montażem, a także samodzielnie tworzyć i demaskować zmanipulowane materiały.
2: My musimy przygotowywać także naszych obywateli na dezinformację, na walkę z fake newsami. Pierwsze zajęcia ruszają 17 września i już ponad 7,5 tysiąca dzieci zapisanych do pierwszych zajęć. Wierzę głęboko, że Łódź stanie się takim prawdziwym ogólnopolskim centrum walki z dezinformacją.
1: Mówi wiceminister kultury Maciej Wróbel. Taką fałszywą informacją może być na przykład krążący obecnie w mediach społecznościowych filmik informujący, że władze Łodzi zapowiadają budowę w tym mieście portu morskiego.
3: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny i czy jest prawdziwy. I temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, bo tak naprawdę o tym wszystkim chodzi, żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Mówi prezydent Hanna Zdanowska. Zajęcia mają wykorzystywać filmowe doświadczenie Łodzi, bo jak przekonują organizatorzy, żeby rozpoznać manipulację, czasem najlepiej samemu zobaczyć, jak łatwo można ją stworzyć. Program potrwa do 2028 roku.
4: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Kocham.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo. Fundacja Dom w Łodzi rusza z kolejną odsłoną kampanii FAS OFF. Przed Światowym Dniem FAS premierę ma nowy spot, w którym bohaterki ubiegłorocznej kampanii pojawiają się już ze swoimi dziećmi i partnerami. Przekaz jest prosty. W ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, a jedynym sposobem na uniknięcie FAS jest abstynencja.
2: W ciąży nie piję.
3: Bo nie jestem sama.
4: Chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
1: Według danych Instytutu Matki i Dziecka, na które powołują się organizatorzy kampanii, ponad połowa badanych kobiet deklarowała picie alkoholu w czasie ciąży. Fundacja Dom w Łodzi, która na co dzień opiekuje się m.in. dziećmi z FAS, chce tym razem zamienić kampanię w społeczną akcję. 9 września wystarczy zrobić zdjęcie odwróconego kieliszka i opublikować je w mediach społecznościowych z hashtagiem FAS OFF i nie pij w ciąży.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Nowa ulica w Łodzi może dostać nazwisko człowieka, który mocno zmienił łódzką politechnikę. Profesor Jan Krysiński, czterokrotny rektor uczelni, ma zostać patronem drogi między ulicami Tymienieckiego i Milionową w sąsiedztwie Politechniki i Zatoki Sportu. To właśnie on stworzył koncepcję Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego, z którego powstała m.in. Zatoka Sportu. Profesor był także jednym z twórców Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Zmarł w ubiegłym roku w wieku 89 lat.
3: Na profesora Jana Krysińskiego, to będzie z naszej strony pewien hołd, który mu oddajemy. Za to, jak wpłynął na Łódź i za to, jak wpłynął na życie wielu łodzian i za to także, jak wpłynął na życie tych, których drogi się z jego życiem skrzyżowały.
2: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. O tym, czy jego nazwisko pojawi się na mapie Łodzi, zdecydują radni. Głosowanie zaplanowano na 16 września.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Piłkarze Widzewa pomagają psom ze schroniska. Zawodnicy łódzkiego klubu wzięli udział w charytatywnej sesji zdjęciowej z podopiecznymi schroniska. Fotografie trafią do kalendarza Serce Łodzi dla zwierzaków, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na schronisko.
2: Chcemy Wam pokazać, jakie cudowne i pełne miłości zwierzaki czekają na swój wymarzony dom.
1: Mówi prezeska Fundacji Widzewa Sylwia Dobrzycka. To już druga edycja akcji. W ubiegłym roku wszystkie psy pozujące z piłkarzami znalazły nowe domy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Tydzień matematyki, fizyki i chemii. Politechnika Łódzka po raz 16 otworzyła przed licealistami drzwi swoich auli, pracowni i laboratoriów. Wydarzenie, od lat popularyzujące naukę wśród młodzieży z województwa łódzkiego, potrwa do 11 września. W tegorocznej edycji bierze udział 172 uczniów z czterech liceów ogólnokształcących w Poddębicach, Tomaszowie Mazowieckim, Sieradzu oraz Wieluniu. Przez cały tydzień młodzież może na własnej skórze poczuć, jak wygląda studiowanie na jednej z czołowych uczelni technicznych w Polsce. Licealiści biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych, które pozwolą im spojrzeć na matematykę, fizykę i chemię z zupełnie innej perspektywy.
2: To przedsięwzięcie jest również tak zorganizowane, że uczniowie śpią w domach studenckich, więc dla nich to jest taki przedsmak prawdziwego studenckiego życia.
1: Mówi Agnieszka Niedziałkowska z Politechniki. Inicjatywę organizuje Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginął 80-letni mężczyzna.
2: Potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym.
1: Łódź uczy, jak nie dać się nabrać na fałszywe informacje w mediach społecznościowych.
3: Żeby nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
1: Społeczna akcja Fundacji Dom w Łodzi. Trzeźwa ciąża to szczęśliwe macierzyństwo.
4: W ciąży nie piję,
5: bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
1: Wieloletni rektor Łódzkiej Politechniki, patronem nowej ulicy w mieście.
6: To będzie z naszej strony pewien hołd.
1: Piłkarze Widzewa w łódzkim schronisku dla zwierząt. Zdjęcia do kalendarza.
7: Jakie cudowne zwierzaki czekają na swój wymarzony dom.
1: Tydzień z matematyką, fizyką i chemią na Politechnice Łódzkiej. Licealiści z regionu na uczelni.
8: Przedsmak prawdziwego studenckiego życia.
1: To był dzień z bliska.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach weluraja, myśli trochę brzydsze.